inkcazo jikelele ngemfanelo zoluntu, ingcaku lesintandathu. Wonke umuntu unelungelo lokwamkelwa yonke indawo.